0: Iwgrad Vrata i grad Sofia.
1: Mazo Kupi Restaurant przedstawia 12 juni petak Toni Storaro, 13 juni sobota Iwana. Mazo Kupi Restaurant Studencki Grad, Zimen Dworec na Sporta. Za rezerwacji 0884 949495. Mazo.
0: Случайност? Не мисля.